Można szczuć słowem, można szczuć modlitwą, można dzielić ludzi, ciąć krzyżem jak brzytwą. Można szczuć słowem, można szczuć modlitwą, można dzielić Polskę, tnąc krzyżem jak brzytwą.

0: Oi.
1: Nowy siebie, gincie ze srajcie, zróbcie sobie wojnę. Na połamanie nóg pochybel,